0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem, tak mówię.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

мось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому поради.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: Patrzysna hodyna z życia wziata. Pro z życia wziate. Lem w Lem FM.

Drodzy radiosłuchacze, dobry dzień. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to nasze żyłe wysyłania na antenie radialnym FM, a kiedy tak, znaczy się czas wakacji się skończył i już jeden zasłuchaczył. Bardzo skoro i bardzo miło odezwał się tu do nas, do mnie, w związku z tym, że no, punkt 9.15, piszą jingle po czystej godziny i zaczynamy nasze żywe wysyłania. Dziękuję za żełania miłego wysyłania, a ja żełam miłych wakacji, bo inaczej nam się tu radio uciam wakacje jest skończyły, ale inczy, jak raz zaczynają teper. To wszystko dobrego, miłego, przyjemnego odpoczywania. A my robimy, od samego rana robimy żywe wysyłania już tradycyjnie wertają na naszą osinną ramiłku Korzo Sematrycet, pacisna godzina 9.15 i zaraz po nowinach po 8 wieczór tre świty dnes wtorok, to z wami będzie Severian Kosowski, ale daty i czysła to wszystko za poriadką idźmy, to o chwilku. Na razie tiszu się, że jem tu sobie w studiu, w bursi i może do was besidłaty. Zapraszam, prytę pod aresztem i wsejem rada na hości.

No to Czesła, za poriadkom, idemy. Witorok, już ją wspomniała, że dnes jest witorok, pierwszy dzień wersnia, tak, tunelem my wartamy po wakacyjni pererwi, choć wakacje to jako takich, kto mał to mał, kto nie mał to nie mał, po periodzie wakacyjnym, o może tak, nelem to my wartamy do regularnego rozkładu i trybu. No dnes wszystkie dity, młodszy, starszy i najstarszy wartają w szkilne mury. To wszystko mułam nesuchaty, no bo stety per szkoli, ale velosyły, terplewosty i przyjemnego czasu. Samych ciekawych nowych riczy, żebyście się mogli dowiedzieć w szkoli. No to jest od 1 wersnia, tak? To 244 den już 2026 roku. Słońce stało dla Gorlic o 5:50. Jeszcze dość skoro, ale już czuty, że już się chowa duże skorsze. Dla Gorlic to jest dokładnie 19:20 od jechodyni zajdę słońce. W najwyższym swoim jeszcze punkcie będzie 12:35, z Merkaty będzie się przed 8, no jeszcze przed 8, także jeszcze do tej 8, jeszcze ku z Łydniu. Za Łydnia można jeszcze wrócić ze spaceru do miu, jakbyście się wybrali tak po sami wieczorom. Kiedy idę o miesiąc, to jeszcze tam desy się plancze, 11:06 to zachód miesiąca, a zaś się nam wkaże, no tak się fajnie wymieniają za sądzią 20:21 i po tej wakacyjnej przerwie to i moi kalendariowe sajty też się pozmieniali, muszę przywyknąć do nowego rozkładu. No nie może najte w której fazie jest miesiąc, ale tylko że to była połnia, tak że to miesiąc chudije. Świty na 80% swojej jasności. Najbliższa połnia dopiero za 25 dni. Czy se już to se ciekawego bym wam mogła jeszcze powiedzieć? Może nie. Za to mam o pogodzie do powiedzenia. Może nie jako se bardzo duże, ale wse sztosy. A ty już te wszystkie se kału dali, to se nalite jeszcze tej kały.

0: Ja by som bola vyplávala aj sama. Mňa na plavárni volali Bojka.
1: No ideme do pohody. Ideme do pohody, bo się dojdzie, że zaspry do horiaczki. Na razie jeszcze na widno, tak że najpierw nie mamy czasem, że to by się dojdzie. Bo by się dojdzie, że dnes będzie dość duży chmar, będzie nawet i deszcz. Miściamy aż i buri, głównie w północnej i wschodniej części drżawy. W czas buri może wlaty do 15 mm. Maksymalna temperatura od 16 do 22 градусів Цельсіша. Тепліше в нас на повдні, навіть до 25 градусів. Я маю враження, że przed 8 rano to już było z 30, a przynajmniej tak było taka odczuwalna temperatura, jakoś tak wilgitni i duszno, parno. No, nie zapowiadać się na burię, ale wyglądało jakby to mała być buria. Może ona się tam desy jeszcze kołotyt tu nas na południe. Dajcie znaty. Bardzo bym była wam wdzięczna, żebym mogła i resztu słuchaczy poinformować, żebyśmy mieli to te najświeższe informacje i najbardziej aktualne. natalia@lem.fm. Tak się możecie ze mną komunikować. Ty już przez rozmaite komunikatory, jem na messengeri, jem na to nie znajdę to Natalia Małecka-Nowak prosto, jem na Viberi, to nie znam jak tam można się najty. Można mnie też najty przez WhatsApp, to jest plus 48 606 108 701, no i oczywiście SMS-amy tak samo i może to pisaty. Dzwonyty to po programie. Witer umiarkowany dneska nad morzem. Silniejszy w porywach do 60 km na godzinę. Podłat będzie od zachodu. W czas burzy może dojść do 65 km na godzinę. W nocy chmar mało, umiarkowany, a na północy i w centrum momentami duże i tam może pokropite, ale tak żdemy wszystkie tego deszczu bardzo mocno. No nie budu już tu się nam odruwała, jak to wszystko terpyt od braku wody, jak wyschnęny mamy i rikę, riczkę, potoki, ozera, to aż strach dumaty. Minimalna temperatura w nocy od 10 do 13, studenniejsze w horach, miściamy 8 radusiu, ekstra się spyt, przyznajcie sami, nad morzem teplisze, 15 na plusie, witer słabej. A jak będzie zaran, no to czujemy się zaran, opowiem o tym zaran. Dnes pierwszy dzień wersnia, jak już im rekła, to nelem początek szkolnego roku, ale to też pierwszy dzień meteorologicznej oseny. Choć kalendariowo przywitamy to tu czas roku aż 23 wersnia, septembra, to dla meteorologiów osin zaczyna się skorsze. Kiedy beśiduje się o meteorologicznej oseny, to mamy przede wszystkim o momenty, kiedy przechodzi perechid od tepłej, stabilnej pogody do coraz studenniejszych, bardziej zmiennych usłowi. Ten termin był wydany z dumką o meteorologach i klimatologach, kiedy idę o meteorologiczną tam osień, zimę i tak dalej, żeby analizować i porównywać pogodowe dane, klimatyczne dane i odnosić się wse do tych samych styli określonych periodów. Nie oznacza to oczywiście, że pierwszego wersja lito raptom się kończy, pogoda w pierwszych tygodniach meteorologicznych logicznej oseny, furt może przynosić wysokie temperatury, duże sącia, to meteorologiczna, a astronomiczna osin zaczyna się, kiedy den zrównuje się z nocą, kiedy dojść dnia i nocy jest do siebie zbliżona w 2026 roku na tej naszej czasty globu piwniczni, to ta astronomiczna osin przypada do 23 wersnia, znaczy dokładnie jak kalendariowa osin. Pory czasty roku nie trwają dokładnie tylko samo, to wychodzi z eliptycznej formy orbity Ziemi, zmiennej skorosty, z jaką Ziemia porusza się dookoła Słońca. Także to wielofaktoriusz się na to składa. Początek oseny to coraz krótsze dni, coraz krótsze dni. No i jdeme, znači to jde, to jde. Do toho momentu, že den je najkorotší a nič najdouša, to je to už zimové pereselíňa, ale pomalé, pomaleňky. Ještě jsme na počátku osady. Okrem kalendáriou astronomičnou i meteorologičnou jsou ještě dvě inči, termičná i fenologičná. Termičná osin odnosí se do toho periodu, kdy srednia dobová temperatura myslí se v передели между 15 a 15 градусів Цельсіуса. А фенологічна осінь – то є за тот період, який тикат розвиткового циклу в натурі. То якраз в цьому періоді проходять зміни в природі. І коли осінь – то є, наприклад, зміна кольору, а пак падання листя. Stereo. I charakterne dla tej czasu roku jest też zachowania zwierząt. Pośredni bocany, kaczki leżają no, na przykład w Polsce, lecią do Afryki, a medwiedzi ostatecznie rychtują się do zimowego snu, nabierają masy. Niektóre z nas też tak się rychtują na zimę. Tu mam na myśli sebe, że to sobie jedno oczko trzeba było pasok popustyć. No, osin, zima trzeba było jakoś peretrwać to czas. Ale na razie posnujmy bogactwo owoców i jaryn, jakie przynosi nam też osin.

Glomljivsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

Yes.

I moi drodzy, teraz czas na posłowici, powiedz to, że ždal jest na nich, czuli to. I a propos tego, co im powiedziała przed śpiewanką o tych jarynach, o tych owoczach, gazdu poznaty po dworze, a gazdyniu po komori. No ale jak się nie zasijało, nie zasadyło, to w komori porożnio. No tak, dwie mam następne fajne. Jirkym liczat, a sołodkym kaliczat. Jakie mądre powiedz te same, przyznaj te same. I drugie, kusiok śmieszne, ale no, co się w tym je? Hist, nie kist, za dweri nie szmarysz. Ja bardzo lubię hościu prenematy. To nie dla mnie posłowiecia. Ale jeszcze raz powtórzę, bo kuściok śmieszny można zapamiętać. Jest nek jest, sadweri nasz marysz. Hirkem liczat, a sołodkiem kaliczat.

Już budu drogę słuchacza odpysłała, ale na razie teper muszę ci i reszty słuchaczom przedstawić kulturny perehlad, jak ste sobie powiedzieć te moje drogę radyle prościwili to bez toho perezerania, až to v našej nejbližší kus další okolice sa die a prezli to, die už je toho duže, preduže, bardzo duže. Máme osin, počatok i nične męcze. Jest pod innych, to da odpoczywać. Wszystko toho jest dost, bardzo duże. I kiedy byste mali ochotu byty blisko plastycznych sztuk, to przed dosłownie 3 dniami, 27 sierpnia, augusta, w Gorleciach odkryli czerwoną czasową wystawę w Galerii Sztuki. To jest Galeria Muzeum Dwory Karwacjany i Gładyszy w Gorleciach. Przypominam, że furt iszczy i dostał to poterwać Inna lokalizacja, galeria sztuki, teper nachodzicie przy Piekarskiej 2, a dwir karwacjaniu perechodzit metamorfozu, wielku, za paru milionów metamorfozu, nawet na dniach pisali umowu na to te wszystkie roboty. Także to żdemy na efekty, a tymczasem obrazy możesz obserwować w galerii Prypiekarskiej i tam wskazywane są obrazy Małgorzaty Wszołek. Małgorzaty Wszołek, Szczęścia je wysoko, tak jest na tej wystawy. Małgorzata Wszołek jest absolwentką drugiego roku grafiki na Wydziale Sztuki Tarnowskiej Akademii w pracowni malarstwa doktora habilitowanego Przemysława Pokrywki. Jest też aktywną członkinią naukowo-artystycznego kruszka pod opieką Kamila Kukli. Wychowała się w rodzinie o artystycznych tradycjach i no inaczej też piszła tą ścieżką w swojej twórczości, zosarzała się na portretach, na psychologii postaci, badać granice naszych emocji, ludzkie relacji, chosnuje wydymy kontrasty kolorów, chosnuje też takie reformulowane formy inspirowane kubizmem. W 2024 roku była laureatką Hołownej Nagrody imienia Alfreda Długosza w czas 41. Gorleckiego Salonu. Brała też uczest wystawy Gorleckiego Plastycznego Środowiska w minionym roku. I to salon organizowany jest oczywiście przez Galerię Sztuki Dwir Karwacjaniu w Gorleciach. Zanimacie malarstwem, rysunką, ale grafiką, ale poza tą twórczą robotą realizuje się też w strzelaniu z łuku w terenie. To jest dyscyplina, jaka wymaga takiej precyzji i też ma bezpośrednie wpływanie na jej twórczy proces, dynamikę kompozycji. Jest też dla artystki dżerełom inspiracji, motywacji, a do największych uśpichił tych sportowych należy zdobycia 4. miejsca na Czempionacie Polszczy w Jaworzu. A wystawu to już wartam możesz obserwować do 11 żółtnia oktobra tego roku w Gorleciach Galeria Sztuki Piekarska 2. W innym oddzieleniu tojże kulturnej instytucji miasta Gorleci jest skansen w Szymbarku. Skansen to jest tak samo oddzielenie Muzeum Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorleciach i tam od 16 sierpnia do 14 listopada, novembra, także jeszcze kupeta czasu. Może to obserwować wystawę Jana Grybosia W rytmie dawnego seła. To jest wystawa narodnej rizby. Jan Gryboś urodził się w 1937 roku w Grudku, gdy od pokoleń mieszkała jego rodzina, jaka żyła z gastiłkę.
Ahmar w 2025 roku jego otec był gastom, ale też i selskim kowalom. Jan Gryboś skończył osnovną szkołę w Grudku, pak pomachał na gastiłci, podpierał widzicia w roboty w Kużny, w miesiącach tych tepłych, kiedy roboty na dworze jest dost. No, nie było czasu na rysbu, ale zimą to był też czas, kiedy mógł zajmować się i rysbą, ale też zajmował się już jak dorosły człowiek wyplitowaniem koszyków z łozyny, jak taty koszyki pak prodawał na torchach, jarmakach. Zajmował się też wyrablaniem takich prykrasok do zahorody, też z łozyny. I też prodawał ich na torchach, jarmakach. Wyrablał też przedmety o takim bardziej dekoratywnym charakterze. Wikienne kraty, świeczniki, kinkiety, lampy. To jak kowal. Zajmował się też okułaniem łozyw. Premiery tych wyrobił kowalskich z Pidiohoruky może bzerati też i w kolekcji skansenu w Szymbarku. O rysbu o świecki tematyci dost pizno zaczął robyty, bo dopiero w 2020 roku, a inspiracją stale się scenki związane z bywszym tradycyjnym życiem sela, jak mał zachowany w pamięty, roboty odklikują się do codziennych zajęć. No i jakie ma, no jakie, znaczy zajęcia, jakie może było stritety na seli i to te aktywności wskazywane są w realistyczny sposób i osadzone są w konkretnym kontekście. Większość rysb autor zrobił już jak 80-letni mężczyzna. Rys był, kiedy mał czas, zimą, chosnujący proste nariadia. Pizryjte na to tym roboty prezentowane są na czasowej wystawie w chyży z Grudka. Jak raz w chyży z

budynek miejscowej publicznej biblioteki w Gorleciach już jest odkryty i żde na was naczytaczył. Uwaga, i to jest ważna informacja, kiedy te male wypożyczeno knyżku i wypożyczyli ste jej po 27 kwietnia, to do 16 żołdnia możecie odnieść wszystkie to te peretrymane knyżki i opłaty będą anulowane. Także to spiszcie się, żeby zasnę pregapety następnego terminu, bo pak już będą dopłaty narachowane. Ale to termin, kiedy była zaperta, to ta hołowny budynek ma te wszystko anulowane. Może te knyżki bezkosztowno zwernuty. No i pewnie w najbliższym czasie pewno już biblioteka też werne do swoich też innych aktywności, jak tych stricz, autorskich, warsztatów, to o wszystkim budu was informowała, budu to śledyła. Krasna biblioteka znajdzie przy 3 maja. Choć adres to biblioteki jest Jahajły, to ta w Piłperek do 3 maja. Wybierzcie się, choćby, żeby tak turystyczni, bo kto powie, że nie może w sobie być turystą, żeby sobie jej poobzerać. I jeszcze naszłajem, że w sobotu, 5 wersnia, septembra, o 18 godzinie, tu już się przenosimy do Lusławic, do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Tam fortepianowy recital wyzwuczyć. Finałowy koncert Penderecki International Summer Music Academy. I wystąpił Vincent Ong. To jest laureat 5 nagrody na 19. Międzynarodowym Pianistycznym Konkursie Fryderyka Chopina. Jest talentowitym muzyką w programie twory Brahmsa, Haydna, Bartoka i Chopina. Początek koncertu godzina 18:00. I jeszcze jem naszła dla was. Dnes duże toho i zaran też pełni będę duże, no bo dneska jest zaran i pak czujemy się w poniedziałek. Od 4 wersnia, od najbliższej piatnici w Korośni odbudę się, znaczy zacznę się 13. Międzynarodny Biennale Artystycznego Lenianego Połotna z Korosna do Korosna 2026. 110 robit 90 artystów z 10 dżerżaw bude się prezentowało w czas tego Biennale. Wernisaż wystały pouczony z torżestwom wruszania na Horit odbude się 4 wersnia o 18 godzinie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza i wystała bude dostępna dla publiki do 25 żołtnia, oktobra tego roku. Kuratorem wystały jest dr Marta Rymar, dyrektor Muzeum Remesła w Korośni. Biennale przyczyslać się do najważniejszych w Polsce podi poświęconych współczesnej artystycznej tkanini połotnu. Projekt uczy bohaty tkackie tradycji Korosna i ciłego regionu z językiem współczesnej sztuki. Nawiązuje do historii też lokalnego tkactwa, ale też do fenomenu polskiej szkoły połotna materiału. Biennale jest nielem odklikaniem do tradycji, ale jego ideą jest hladanie odpowiedzi na zwitania, jak medium o wielowikowej historii może funkcjonować w współczesnej sztuci i czerwowe edycje wskazują, że połotno może być autonomnym seretką artystycznej wypowiedzi, prostorą eksperymentu, refleksji, dialogu z aktualnymi problemami. Tohoryczna edycja ma też międzynarodowy charakter. Do głównego konkursu, jak już wspomniała, zakwalifikowali 110 robit dla 10 artystów z 10 dżerżaw, a to z Bułgarii, Japonii, Kanady, Południowej Korei, Niemiec, Polski, Słowacji, Zjednoczonych Stanów Ameryki, Ukrainy i Madziar. Także to bardzo bogata reprezentacja i pewnością też
bohata wystawa, będzie rozmaity

wrażliwości i podchody do połotna. Len w różnorodnych formach jest prezentowany we wszystkich realizacjach, ale jego znaczenia wychodzą poza formalny wymich. To tradycyjny materiał jest narzędziem współczesnej artystycznej wypowiedzi, a połotno tkanina prostorą dialogu między spadkowiną a eksperymentem. I prezentowane roboty podnoszą różnorodne temy, od pamięci, natury, promijania, przez dostomenność do spilnej relacji, po współczesne ekologiczne problemy czy egzystencjalne problemy. Taka międzynarodowa formuła Biennale pozwala na konfrontację różnych kultur, doświadczeń, artystycznych języków. Wystawa wskazuje jednak, że połotno jest uniwersalnym medium, które może zdolne jest do przekraczania geograficznych, kulturowych i pokoleniowych granic. Ważnym elementem 13. edycji Biennale jest konkurs debiuty, w ramach którego zaprezentowanych będzie 10 robót autorstwa 9 młodych polskich artystów, studentów i absolwentów artystycznych na Priamiu. Biennale oczywiście jest bezpłatne, kiedy idzie o samą wystawę, ale też organizatorzy zaplanowali bezpłatne warsztaty stoczy z obszary artystycznego połotna. Także to zazerajte na site Muzeum Remesła w Korośni, żeby hladaty już konkretnie tych dat warsztatów. Ja też w najbliższych dniach to perezrzu. Może zaraz wernemy do temy. Z Korosna do Korosna początek, najbliższa piatnycia i wystał mąż obserwaty do 25 żołtnia tego roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Korośni.

Перший вересня – то початок школи, але очевидно, то теж дуже важна річниця 1 вересня 1939 року. Німці заатакували Польщу, починаючи найтрагічніший, як пишуть, конфлікт в історії світа. Jedną z pierwszych podii II światowej wojny było ostrzelanie wojskowego tranzytowego składu magazynu na Westerplatte. To te, które boronili na Westerplatte składnici, boronili przez 7 dni odperali to te niemieckie ataki. Zaraz przed 5 godziną, 4.45 doszło do tego niemieckiego ataku na polską wojską tranzytową składniczą, która zlokalizowana była na Gdańskim Piłostrowi. Schleswig-Holstein, niemiecki pancernik, był jednym z pierwszych atak tego niemieckiego pancernika, był jednym z pierwszych jedną z pierwszych podii zaczynających II światową wojnę. Od Lidlinia pod wedieniem majora Henryka Sucharskiego do 7 wersja 39 roku heroiczni boronili placówki przed atakami wroga z moria, gruntu, powietrza. Podla różnych dżereł, kiedy wybuchły borby, w składnici przebywało od 210 do 240 osób. W borbach zginęło 15 polskich żołnierzy, 30 było rannych. Czysło zabitych po niemieckiej stronie estymuje się na 50 żołnierzy, rannych koło 120. Obronna wojna 1939 nazywana też wrześniową kampanią zakończyła się prohraną Polszczy zaniatą ciłej drżawy przez Niemcy SSSR. 17 wersnia łamluczy pakt o nieagresji z 1932 roku na obszar Polskiej Republiki wkroczyła Czerwona Armia. Wojna trwała 6 roków, zakończyła się w 45 roku podla ryszyń ustaleń Instytutu Nacjonalnej Pamięci, czysło śmiertelnych żertw, kiedy idę o gromadzian polskiej drżawy, Polskiej Republiki, a to znamy, że to one były etniczni, ale Polaki, ale polskie gromadziany, to czysło wynosi od 5,6 do 5,8 miliona gromadzian II Polskiej Republiki.

To była Onuka, artystka, ukraińska artystka, jaka na co dzień mieszka w Kijowie. Moi drodzy, idziemy już do kina, bo już taka godzina, że to już taki poriadok w naszej pacisnej godzinie. I idziemy na film turecko-amerykańsko-palestyńsko-jordańskiej produkcji. Kto się czysto wipczy, taki jest jego nachołowok. Mamy syryjską doktorkę, która razem z Steve'ką musi wtikaty z Aleppo. Musi wtikaty z Aleppo. Jedno desperackie rozwiązanie uruchamia cały motus podi, który przekracza granicę, wtikać piatero nieznajomych w samą serdynę tej jednej bury. Drogi krzyżują się. Szmugler, jaki próbuje zachronić syna, żołnierz, jaki boryt się za swoim sumlinium. Poeta, jaki chlada tchyży, kapitan greckiej straży granicznej, rozderty i mecze obowiązku ma miłosardium. Ich drogi się krzyżują od jednej noczy na serdzemnym mory, w miejsce, kole peretrywania na jest pewne, dane, a ludztwo objawlacia w swojej najsurowszej postaci. Kto se czysto wipczy? Zdaje się, że to film, który chyba może naprawdę ruszyty człowieka. Idziemy dalej i seret toho weekendowych premier ci pokazył, bo też wertany są starsze filmy. Jest jak raz film Absolvent z 1968 roku, jak raz taki film. Absolvent college'u Benjamin Braddock w tej roli Dustin Hoffman, no nie zna, co robić ze swoim dalszym życiem. Nie ma dumki. Jego wkroczenia w dorosłość husnuje jego susitka, pani Robinson. Romans ze starszą żeną to nie jest szczyt mrii dla Bena w hladaniu swojej buduczej drogi czy drogi życia. Zalublać się w diłci Robinsoniu Elaine. No, a to nie do kincia jest na ruku mami, tojże dziewczyny. Film z Oscarą i z 26 inczyma nagrodami. Premierowy pokaz na ten weekend w polskich kinach jest też planowany w odniesieniu do filmu 500 mil. To jest irlandzko-brytyjsko-kypryjska produkcja. Mamy parunację letniego Fina i jego młodszego brata Charlie'ego. Jak wtiszać z chyży, bo nie chciał być rozdzieleny po tym, jak ich rodzice się rozchodzą. I chcieli je dykie zachodnie pobrzeża Irlandii i chyża ulubionego Dida Johna. To poślitnie bezpieczne miejsce w ich rozlitującym się świecie. Przed nimi 500 mil na lekkiej podróży, w czas której musiał jakoś sobie poradzić. I mati nadzieję, że życzliwość styczenych ludy będzie im pomiczną. Idziemy dalej i jeszcze serec tych weekendowych produkcji, które możesz obserwować, jest amerykańska produkcja Tony. Anthony Bourdain to jest buntownik, outsider, hołd z pokolenia, jeden z najbardziej znanych kuchary, jedna z najbardziej charyzmatycznych, najpopularniejszych telewizyjnych osobowości, podróżnych, pismennych odkrycia, jakoho miliony ludy po całym świecie polubili za jego bezkompromisowy styl, lubą do życia, poszanu dla ludy, odwagę, ciekawość świata i autentyczność. Tony to historia początki jego drogi. Kim był, lecz stał się Anthony Bourdainem. To takie mecze inczyma filmy, może to obserwata od tego weekendu, ale to nie wszystkie. O reszty opowiem wam zaran. Pozaram na zegar i jeszcze wstychnę i pustety śpiłanku, i się popraszczaty, i może jeszcze jedną śpiłanku wtysnę. Może tak spróbuję. Riaba żaba na teper.

To był ensemble Eteria. Moi drodzy, i dotarliśmy do końca pierwszego powakacyjnego wydania Partisnej Godziny. Dziękuję za przysutność, za wszystkie wiadomości. Budu z wami zaraz od tej samej godziny 9.15 i budu wam towarzyszyty, a przynajmniej budu miała taką nadzieję, że wam towarzyszu. Do 10.45 na koniec Stefan Sztec i Szlidy. Majte się dobry, przyjemnego, spokojnego 1 września. Besiedwała Natalia Małecka, Nowak, Radio LMFM. Rekomendujemy się na dalsze godziny słuchania. Majte się dobry.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wielkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Hej, witam. Głębki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Gdzież twoja zeleń jest, bratczyku? Gdzież się podziła? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała? Gdzieś twoje kryła, bratczyku? Gdzieś twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było. Dawał je im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieję. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lizwy rosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

miłość, nie dojrzałe grono, wzięto nas tu Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej pamięci i czasu zasłona, nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek powisty ruska dola Władimira Chylaka. Nie dast się skryty, że oboje sopruchy zmieszali się, daku z tym niespodziewanym jawlinom człowieka, ko trochę piddali przed chwilą wszestronni, a przy tym niemiłosierdni krytyci. Pierwszy myśko skrył swoje zmieszania, nie do końca zrozumiałem uśmiechom. Witam serdecznie szanownego gościa, proriuk win. Kadet obernął się najpierw guga z dyny, ich reczni pociłował ją w ruku, pak protiachnął swoją desneciu w bradaczową stranu. Ale tot skrył ruku za pleczy.
1: Probaczte, że nie możu szczyro stysnuty waszu dołon, poneże boju się zawalaty ju od mojej osmudzenoj ruky.
0: Nieważne, to czest dla robitnego człowieka, jakim was znamy, panie bradacz. Jak zdrawia waszej prekrasnej diuky?
1: Dziękuję za pamięć.
0: Nastąpiła chwila mauczania. Tym bardziej, że do nesterpienia bradacz wydymo nie miał ochoty do besidy, a kadet nie nachodził w swojej wyfryzowanej hołowi przedmiotu do besidy. Pierwsza wyzwała się Anna. Prawda to, panie Schwarz, że wasz otec otrzymał zwania barona? Należy wam pogratulowaty?
1: Zdaje się, tak, ale do czysta nie potwierdził.
0: A gratuluju, gratuluju, wymieszał się hałosno kowal i mocno stysnął teper ruku kadeta, nie smotriaczy na to, że lyszył czorne ślidy na jego biłych rukałyczkach.
1: Dziękuję za żelania, choć przyznam się, że je to dla mnie mało ważna sprawa.
2: Żartujete mi, pane, zaoponował bradacz. Adże wy odidyczy te zwania, powiedzcie, co za czest. Dostojniejszy domy otworiać się teper przed wamy i bezpeczniej najdę się dagde baronesa, kotra oszczęśliwy was swoją ruką, choćby i do teper pizryty na was nie chciła.
0: Powiół win to z taką prostoduszną serdecznością, że Schwarz niejak nie obrazył się jego słowami, a przyjął ich z osołodkim uśmiszką.
2: Boju się, Lem, odpowiedział win, że taka baronesa pożertwowałaby swoje serce nie dla mojej lycznosty, a dla zwania i pieniędzy. Wolu hladaty żeny w niższych sferach. Tam lem je iż lubą bezbudna, ataku prachnu najty.

Powinny odwydżuwaty domy remisnykił. Czom? Cy z baroną prestał ją byty człowekom? Cy moją poszanu dla denekotrych czesnych, miszczańskich domił i priatelskie odnoszenia gunym mate za hrich? Za hrich, jak ni, ale wszystko jedno. Jakby to wam ne wyrozum reczy, ne byłoby to na miejscu. Hosen z toho byłby lem taki, że staliby się predmetom dla ludzkich jazykiów. Dajmy na to, wy odwydżujete dim prostoho remisnyka, kotry maje diłku. Takomu krasawciowy, proświczenomu jak wy, gutomu iszcze baronowy, nie trudno pokoryty serce prostoho miszczańskoho diłczate. Ożeny ty się z nią, jak jem powił, je niemożliwym, ale szyty ju. To z jednej strony schań byłoby waszu barońsku czest, a z drugiej pidałoby niewinne diucza na śmiszkam, ochwariowaniu sred ludy. A to znaczy zachorodyty i do rochu do szczęścia. Kadet dalej jeszcze nie rozumił, do czego stremy to ta besida, ale Hanna znała dobry, ku czemu zachnał się mórz i żeby nie byty świtkom możliwi nieprzyjemnej besidy, wyszła z komnaty. Jaka pak była ona besida bradacza ze szwarcą? Nie znam. Za tot czas w inczej komnaty toho domu prochodyła ciłkom odminna scena. Powerchowne pizrynia, szmarene po tej izbi, prekonuje nas, że nachodzimy się w mieszkaniu studentiu. Jeden z tył zaszmarenej bez poriadku knyżkami i paperiamy. Dwi posteli w kutach wkryty skromnyma odjałamy, w trzecim kuti niewielka szafka na odeżu, przy dweriach stilczuk, a na nim dzbanok z wodą i horniatko. Na ścinach geograficzne mapy, adde i wszystko. Przy stoli siedzieć naprotył sobie dwóch uczennikiów. Młodszy z nich, pit perszy oboma rukami hołołu, wczyt się na pamięt Alvara i niewelo prysłuchujuczy się tomu znamy, że jebin uczennikom czwartej gimnazjalnej klasy. Przy drugim kraju stoła zaniął miejsce parobok, jakomu mąż daty pit 30 rokiu, choć po prawdzie maje ich lem 22. Ne wzrysz na joho hardym, choć zbitnym lycy uśmiszkę, toj młodeczoj, bezchmarnoj radosty protyuni. Na joho zamyslenym głuboko czeli, na wyrazystych lyciach odbywać się życiowa dozriwist. Znamy już, że to Iwan Sołotkanycz, syn wdowy Katreny Pańczychy, słuchacz drugiego roku priasiłskiej filozofii. Przed nim rozłożona knyżka i zapisane zoszyty. Ale somniwamy się, czy zaprawdy joho myśli zaniaty metafizyką, ponieważ oczy maje wpiaty do jednego punktu na powali i ani nie drgnut. Kto może znaty de budiat myśli 22-licznego szuchaja? Dołho tak wsmotriował się win. Ta wraz tiło joho drgnuło, hejby probudył się win zo snu i syni oczy zaz zwernuli się ku knyżci. Nie znatia, jakie pouczynia myśli wydymo rażucza riżnycia medże mryją a faktycznistiu, medże najskrytszyma żełaniamy a hirką borbą o życia prymusyła ho tiażko zbychnuty. Sztefan w hublenej w Alvarii nie czuł toho zbychnienia syroty, tym bilszeż to ono zyszło się z otworynią dwery i z ozwucznym hołosom. Czy nie zawadzam wam w nauci? Iwan drgnął na tot hołos i rumianec oblał joho lice. Ny jak ni, odpowił win. Jak ni, wmieszał się Sztefan. Ty, Maryczko, zaberasz nam za jedno swoją gadanyną duże czasu. A czas cinniejszy od złota, jak wariat pan dyrektor. Czy to prawda to pany Sołotkanycz? Zwidała Maryczka.

Po dla mene istynna prawda, bo za bohactwa świta czasu ne kupyty. Kiet tak, ta minę w dobru minutu, chwarył nianio podaty się do was. Ne win, ne ja, ne wsyli kupyty od was chwilku czasu. Zbychnął odjucza z komiczną powahą. Tamoż ne lempinias i czas, ale i życia pożertwuwaty, zauważył sołotkanycz. Tołdy też tończo, wyprawdywy heroj, przyjmijte od mene tot komplement. Ale na to teraz ja ne wymacham od was takoj wielkoj żertwy, lem jednoj maleńkoj usłuchy. Wyjawte wasze żełania, a ja na wasze usłuchy. Oj, wy panene podabate się mi ze swoją besidą, rekła Maryczka neochoczo. Rumianec z czes Iwanowo holdycia. Ne znam, jak mam besiduwaty, żeby się wam spodabaty. Neobytny jem w tym. Ha! Uż w tych słowach wmiszczać się ochota, że pragnęty się mi spodabaty, a to pit chlybiat mi. Iwan nyczny odpowił. Maryczko, hwar skori, czego chcesz od nas, a pak soj id i ne zawadżaj nam, ozwał się Sztefan. Na tot przypadok, prodążało Diucza, ne zważajuczy na słowa swoho famelejnyka, choczu was powczyty, jak ma te zo mną besiduwaty. Słucham was, proszeptał sołotkanycz. Maryczka przychodzi do was ne z rozkazą. Wy i ne słucha, alem grzeczny człowiek i za to wy mali byste mi jak przyjaciel. To je jak grzecznej dla żeny mężczyzna usłuchu zrobyty. Z największą ochotą, odpowił student i rumianec zazwernął się na dawne miejsce. Ne znam, czy bude to przyjemnością dla was. Proszę, odrysujte mi tot wzir na połotęcy. Iwan mechanicznie pryniał podane mu predmety. I na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Dobry večer všetko. Dnes zaprašam na speciálny program z cyklu Sela. Dneska bude pro misto. Pro historiu mišťa, ktoré na vse związane jest už z lemkami. 30. żółtnia 2014 roku w Muzeum Mista Jaworzna odkryta była wystawa pod nazwą Tabir dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956. Zapraszam Was na relację z odkrycia tej wystawy. Na początku poczujecie krótkiego interwiu, które przeprowadziłem z panem Adrianą Ramsą, kuratorem tej wystawy. A dalej, kiedy zacznie się samo odkrycia wystawy, będę przemawiał i wypowiedź symboliczne słowa pan Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum Mista.

0: Cała wystawa Obóz dwóch totalitaryzmów, Jaworzno 1943, to wystawa, można by powiedzieć, o profilu edukacyjnym. Ma przede wszystkim edukować, informować i przypominać tragiczną historię miejsca, w którym w Jaworznie spotkały się dwa totalitaryzmy, czyli nazizm i komunizm. W 1943 roku hitlerowcy utworzyli tutaj podobóz, filię KL Auschwitz, która nazywała się Neue Dachs. Funkcjonowała ona do 1945 roku. W 1945 roku zachodzi rzecz w sumie dość popularna w tym czasie, bo to ten obóz, były poniemiecki obóz, został przejęty przez komunistyczne władze bezpieczeństwa. Najprawdopodobniej już w lutym 1945 roku, czyli niespełna miesiąc po wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną, otwarty zostaje tutaj obóz pracy. W kwietniu 1945 roku powstaje tutaj centralny obóz pracy Jaworzno, czyli taki twór, który miał skupiać, zarządzać pracą i wykorzystaniem więźniów przez inne, mniejsze, okoliczne obozy. W 1949 roku, głównie za sprawą rozgrywek na arenie międzynarodowej, bardzo niewygodny staje się fakt posiadania w kraju takiego tworu, jakim były obozy pracy. Więc likwiduje się je w skali całego kraju, natomiast jaworzniński obóz przechodzi w trzeci etap swojego istnienia. W latach 1950-51 trwa przebudowa. Ściągani są tutaj więźniowie polityczni z więzień całej Polski i w maju 1951 roku otwarte zostaje eksperymentalne centralne więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. Osadzeni są tutaj ludzie w wieku od 17 do 21 lat i co jest tą cechą stałą, wszyscy dalej pracują w bardzo ciężkich warunkach. W przypadku praktycznie cały czas w kopalniach jaworznickich, kopalniach Zagłębia Krakowskiego, Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. W latach 45-49 Centralny Obóz Pracy posiada bardzo duże i rozbudowane warsztaty. Warsztat krawiecki, szewski, rymarski, gdzie produkowane są produkty na potrzeby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Czyli działa to zupełnie tak samo jak w przypadku tej maszyny produkcyjnej SS. Nic się tutaj nie zmienia. Sama historia obozu kończy się w 1956 roku. Z końcem 1955 roku likwidowane jest to eksperymentalne więzienie dla młodocianych. I 8 miesięcy 1956 roku to czas, kiedy funkcjonuje centralne więzienie Jaworzno. Z tym, że osadzeni są dalej ci sami ludzie. Z ich perspektywy czasu, z ich wspomnień wynika ewidentnie, że nic poza nazwą się nie zmieniło. I dopiero na fali odwilży w 1956 roku na wniosek władz lokalnych, że to więzienie jest tutaj niewygodne ze względów propagandowych, bo musimy sobie zdać sprawę, że wzdłuż ogrodzenia obozu biegnie główna wtedy trasa łącząca Kraków i Katowice i dwie sztandarowe budowy planu sześcioletniego, czyli Hutę Lenina w Krakowie i Jaworznicką Elektrownię 2, której to budowę jeszcze w 1943 roku zaczęli więźniowie pod obozu Neue Dachs. Miała to być elektrownia Wilhelm.
1: Dla społeczności łemkowskiej, rusińskiej, która była wysiedlana w 1947 roku z Beskidów na ziemię odzyskane, trasa tych transportów wiodła przez Oświęcim i tam odbywały się sceny właściwie selekcji. Wybierano co ważniejszych, wyznaczniejszych działaczy wiejskich, wójtów, księży, którzy podejrzani byli o sprzyjanie czy o nieprawomyślne jakieś poglądy. W związku z tym dla naszej społeczności ten środkowy okres funkcjonowania Centralnego Obozu Pracy byłby najbardziej interesujący. Czy są udokumentowane jakiekolwiek ślady obecności tu Łemków na terenie Centralnego Obozu Pracy?
0: Tak, oczywiście. Z tym pytaniem, które pan teraz sformułował, poruszył pan tematykę całej pamięci o historii obozu, pamięci społecznej, skrzyżowanej pamięci, bo to jest pamięć różnych narodów, które rozwijają się w sumie w różnych, nawet i w różnych kręgach kulturowych, kształtowane są przez różne religie i mają różne spojrzenia na historię tego obozu. W przypadku tragedii łemkowskiej, która była skutkiem akcji Wisła, po pierwsze odwróciła się sytuacja, czyli w tym wypadku obóz jaworznicki był obozem macierzystym obozu oświęcimskiego. Obóz oświęcimski po 1945 roku w sumie zostaje tylko punktem przesiadkowym. docelowym miejscem zsyłki jest centralny obóz pracy w Jaworznie, tudzież jego filie. W kwestii Łemkowskiej oczywiście posiadamy takie świadectwa, publikujemy także w oderwaniu od tej wystawy wcześniej na konferencji naukowej opublikowaliśmy taki bardzo ciekawy artykuł autorstwa profesora Mariana Gerlicha zatytułowany Antropologia cierpienia, oblicza jaworznickiej Golgoty w tradycji i kulturze łemkowskiej. Więc tutaj profesor Gerlich zbierał wywiady z żyjącymi jeszcze Łemkami, którzy byli więźniami obozu, więc myślę, że to także jest ciekawa pozycja. Warto podkreślać to, że Łemkowie są osobną grupą etniczną, bo bardzo często też przez władze komunistyczne byli błędnie utożsamiani z Ukraińcami. Władze komunistyczne w 1947 roku nie widziały tego rozróżnienia. Kwestie narodowościowe były przez nie poruszane po omacku. Z tego względu ta tragedia łemkowska, no a my w chwili obecnej musimy o tym mówić. Przyjęliśmy sobie taki cel, żeby połączyć dwie narracje na tej wystawie. Narrację ofiar, w tym wypadku będących ludzi pochodzących z zupełnie różnych narodów, Polaków, Żydów, Niemców, bo to okres COP-u, przecież same początki jeńcy niemieccy, górnoślązacy, czyli ta ludność często indyferentna narodowościowo, Ukraińcy, Łemkowie i potem znowu na sam koniec Polacy, głównie młodzież, tak? Chciałoby się powiedzieć, że kwiat tego społeczeństwa, które przetrwało drugą wojnę światową. Więc tutaj chcemy przywrócić pamięć o każdej tej grupie społecznej czy narodowościowej z osobna, bo celem oprawców było to, ażeby o tych grupach zapomnieć, ażeby zniszczyć pamięć, tożsamość o pojedynczym człowieku. Jednak żeby ta narracja była pełna, trzeba także przyjrzeć się motywacjom oprawców. Nie jest to jakaś kwestia związana z próbą ich usprawiedliwiania, tylko przyjrzenie się tej kwestii umożliwi nam tak naprawdę ustalenie przyczyn, dlaczego ten obóz w każdym z jego etapów funkcjonował.

0: Myślę, że tego typu wystawa jest również bardzo istotną, bardzo ważną okazją, żeby powiedzieć bardzo krótkie, ale bardzo ważne słowo. Słowo przepraszam. Nie dlatego, że my się czujemy winni za ten dramat, za cierpienie, za śmierć, za znój tych ludzi, ale dlatego, że po prostu tak wypada. Tym ludziom tych lat życia, cierpień nic nie wynagrodzi, ale myślę, że takie proste słowo i pamięć o tych chwilach, o tych miesiącach im się należy. Myślę, że bardzo dużo na temat wystawy będzie mógł powiedzieć pan Adrian Rams, który no, w zasadzie przyczynił się do tego, że te nasze działania trwające od mniej więcej lat 15 przybrały tę formę, a nie inną. Za chwilę oddam mu głos, skorzystając z tego, że jestem przy głosie. Jeszcze raz wszystkich Państwa witam, dziękuję za przybycie i Panie Adrianie, czy coś?
1: Szanowni Państwo, nie wiem, czy z mikrofonem lepiej mnie słychać, czy bez. Witam Państwa serdecznie, a żeby rozładować ten tłok, pozwolę sobie, a razem otwórzmy tą bramę do naszej wystawy i zaproszę Państwa teraz na wystawę.
2: Ekspozycyjna. Wiem, po prawej stronie więcej jest dość ciasno, ale proszę tak delikatnie jeszcze się zagęścić.
1: Szanowni Państwo, korzystając z tego, że zrobię nam się już niewielki zator, ja pozwolę sobie powiedzieć parę słów o tej wystawie, bo może na przykład Państwa dość mocno irytować mocno świecące w oczy światło, co mnie stojącego tutaj od chwili też irytuje. Sam pomysł na wystawę pojawił się już w ubiegłym roku. Została ona dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz subwencji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Honorowy patronat nad wystawą objął prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński i sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa dr habilitowany Andrzej Krzysztof Kunert. Całą tą przestrzeń realizowaliśmy mniej więcej od marca, kwietnia bieżącego roku. To, co Państwo widzicie, jest efektem finalnym tej wielomiesięcznej pracy. Szanowni Państwo, jakie były główne założenia tej wystawy? Chcieliśmy zrezygnować z nadmiernego opatowania ilością tekstu. To przede wszystkim, bo zdajemy sobie sprawę, że odbiorca dzisiaj w czasach kultury masowej i tak tego tekstu nie czyta. Z tego względu postawiliśmy na dość mocno rozbudowaną scenografię. Nie jest to tylko wytwór współczesny. Proszę zwrócić uwagę na słupy, które Państwa otaczają. Są to oryginalne słupy ogrodzenia obozu, które zostały w tym miejscu ustawione już w 1943 roku i służyły do 1956 roku. Przechodzimy, wzorując się na codziennym wymarszu do pracy i powrocie do obozu przez więźniów, na wystawę przechodzimy przez zrekonstruowaną bramę według zdjęć i oryginalnych niemieckich planów. Co ciekawe, udało nam się zachować także kilka oryginalnych druków, pamiętających jeszcze lata 40. i 50. ubiegłego wieku. Ażeby nie uległy uszkodzeniu, są to dokładnie te druty znajdujące się nad bramą. Chcieliśmy stworzyć na tej wystawie taką przestrzeń trudną, która byłaby wymagająca dla widza, w pewnym stopniu niekomfortowa. Przechodząc przez bramę, co mieli Państwo okazję usłyszeć Państwo na przedzie kolumny, słyszymy szczekanie psa, słyszymy krzyki SS-manów i uderza w nasze oczy ostry strumień światła. To wszystko jest działaniem celowym, a nie wynika z tego, że zapomnieliśmy po prostu dobrze ustawić tych reflektorów. Chcieliśmy uzyskać taki efekt, aby widz poczuł tą niepewność, wchodząc na teren wystawy. Przed wystawą prezentujemy historię miasta w latach 1918-1943, wychodząc z założenia, że coś z czegoś wynika zawsze. Jest pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, staramy się go tutaj wyjaśnić, dlaczego akurat w 1943 roku w Jaworznie utworzony został podobóz KL Auschwitz. Wchodząc na teren obozu, zwróćcie Państwo uwagę na zupełnie inną podłogę. Jest to na pewno najbardziej dotkliwe dla pań w obcasach, ale mniej więcej po takim terenie poruszali się więźniowie kilkadziesiąt lat temu. W prawym narożniku staraliśmy się odwzorować poniekąd wnętrze baraku mieszkalnego. Przed Państwem na dużym monitorze znajdują się animacje komputerowe przedstawiające tą samą bramę, te same baraki oraz ogrodzenie obozu z pierwszego etapu 1943-1945. Chronologicznie wydzielimy obóz na trzy etapy. Pierwszy, o którym wspomniałem, czyli lata 43-45 podobóz Neudachs, lata 1945-1949 Centralny Obóz Pracy Jaworzno i ostatni okres 1951-55 tudzież 56, czyli okres Centralnego Więzienia dla Młodocianych Więźniów Politycznych. Jednakże pod względem materialnym, czyli tego, jak mieszkali więźniowie, w jakich warunkach, tutaj mamy dwa okresy. Do 1949 roku wykorzystywano ciągle te same baraki, tą samą infrastrukturę, która została zbudowana w 1943 roku. W 1949 roku, a w sumie od 50 i przez 51 rok, obóz zostaje rozbudowany. Zostają rozebrane stare poniemieckie drewniane baraki i postawione zostają nowe trzy bloki. Duże murowane bloki, które stoją na terenie osiedla stałego do dnia dzisiejszego. W tej części, ostatniemu etapowi obozu dwóch totalitaryzmów, poświęcona została prawa część wystawy, gdzie prezentowana jest kolejna animacja przedstawiająca makiety przy poszczególnych etapach, czyli mamy tam trzy makiety, mamy szafę, którą wykonywali więźniowie Centralnego Więzienia dla Młodocianych, trylinkę, czyli taką charakterystyczną kostkę drukową, mamy w końcu skrzynki na granaty, które wykonywali młodociani więźniowie w warsztacie stolarskim. Chcieliśmy też, żeby ta wystawa była nieoczywista. Z tego względu trzeba przyjrzeć się mocno wszystkim jej elementom. Pod ekranem na pierwszej z sal jakoś tak równo powypadały w drzewie trzy sęki. Warto w nie zajrzeć. Być może jest tam coś ciekawego. Przechodząc z jednej strony wystawy na drugą, mamy drzwi, jest to replika drzwi z więzienia dla młodocianych z lat 50. Warto też odchylić Judasza, o czym Państwa zapewniam. Mamy także pewien element spinający niejako w klamrę całe to nasze przedsięwzięcie. Przy wychodzeniu z wystawy znajduje się nagrana ścieżka dźwiękowa, która towarzyszyła wychodzącym na wolność młodocianym więźniom politycznym. Państwo na pewno będziecie mieli okazję jej posłuchać. Byłem tutaj pytany już przed otwarciem wystawy, w jaki sposób udało nam się i czy uda nam się połączyć aspiracje wszystkich grup narodowościowych, które były więzione w tym obozie do równego uczczenia ich pamięci. W tym celu zdecydowaliśmy się na taką łączoną narrację. Z jednej strony jest to narracja i przede wszystkim narracja z punktu widzenia ofiar, czyli chcemy mówić o wszystkich więźniach z każdej grupy społecznej. Jeśli się będzie dało teraz bądź w przyszłości, to o każdym z osobna, żeby przywrócić im ich tożsamość i narodowościową, i osobistą. Jednak nie byłby to pełen obraz, bo wystawa ma też cel edukacyjny, taki przede wszystkim cel edukacyjny, żeby mieszkańcy Jaworzna pamiętali o tragicznej historii tego miejsca. Z tego względu, żeby ten cel edukacyjny jeszcze poniekąd podbić, zastosowaliśmy dodatkową perspektywę sprawców. Proszę tego nie wiązać w żadnym wypadku z jakimikolwiek próbami usprawiedliwienia czy innych oprawców. Trzeba się skupić natomiast nad przyczyną, z jakiej utworzyli oni w tym miejscu w tym miejscu obóz. Kończąc już, chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, wszystkim moim współpracownikom, pracownikom Muzeum Miasta Jaworzna, kooperantom, że tak powiem, kooperantom zewnętrznym, którzy działali ze mną przy tworzeniu tej wystawy. Jest to cały sztab ludzi, bez których wysiłków, cierpliwości nie bylibyśmy w stanie na pewno zwiedzać i obejrzeć tego, co dzisiaj widzimy. Serdecznie przepraszam, jeśli o kimś zapomnę, nie jest to działanie celowe, ale postaram się pokrótce przybliżyć osoby współodpowiedzialne za to, co Państwo widzicie. Za projekt i aranżację wystawy odpowiada Marek Żak i dyrektor Muzeum Przemysław Duzik. Makiety, które Państwo możecie obejrzeć, wykonał Paweł Ogarek. Animacje komputerowe są sprawą działalności duetu Adrian Kramarczyk i Jacek Szołtysek. Opracowanie graficzne tej wystawy wykonał Sławomir Śląski. Nie obyłoby się też bez konsultacji merytorycznych. Dziękuję profesorowi Kaczmarkowi, profesorowi Miroszewskiemu, profesorowi Dziurokowi, doktorowi Setkiewiczowi i całej grupie historyków z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dzięki którym udało się odnaleźć dość istotny i ciekawy zbiór dokumentów. Dziękuję kolegom i koleżankom z muzeum, którzy pracowali tutaj ze mną przy tej wystawie. Jeśli czyjeś nazwisko pominąłem, serdecznie za to przepraszam. W gwoli usprawiedliwienia poproszę Państwa przy wychodzeniu z wystawy o spojrzenie na tabliczkę. Tam są wypisane wszystkie osoby odpowiedzialne za zrobienie tej wystawy. I dziękuję także za inspirację byłemu więźniowi jaworznickiego obozu, panowi Bogusławowi Wincentemu Pyce, którego prosiłbym teraz o zabranie głosu. Krótką chwilę wspomnień, z tym, że nie widzę pana Bogdana.
3: Jest tam naprawdę.
1: To proszę o cierpliwość i będziemy kontynuować.
4: Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy to dobrze słychać. W każdym razie, ja tutaj byłem pensjonariuszem tego obozu przez 2 lata, ogólnie to 5 lat przesiedziałem. Byłem i w obozie w Potulicach, i we Wronkach, i w Katowicach. No i w 89 roku, jak nastąpił przełom, ja podjąłem inicjatywę, żeby coś utworzyć dla upamiętnienia tego więzienia progresywnego, które miało szczególny charakter. Tu panowała jakaś szczególna atmosfera solidarności. No nie wiedziałem, jak to nazwać, nie miałem żadnej koncepcji, ale czułem, że trzeba działać. No i podobną potrzebę uczuli koledzy z Warszawy, połączyliśmy nasze wysiłki i przy Związku Więźniów Politycznych, ze Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego wyłonił się Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 45-56, Jaworzniacy. No i w tym czasie, kiedy ja zaczynałem działać, to w moich najśmielszych jakichś marzeniach czy wizjach nie było tego, do czego obecnie doszło, że mamy i Dom Kultury imienia Młodzieża Związku Młodocianych Więźniów Politycznych na osiedlu stałym. No i w tej chwili ta wystawa tutaj w muzeum, także to wszystko przekroczyło moje wyobrażenie. No, dziękuję.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za cierpliwość. Zapraszamy do w miarę swobodnego zwiedzania wystawy. Wiem, że przy tym natężeniu, co nas niezmiernie cieszy oczywiście, że Państwo wszyscy zdecydowali się nas odwiedzić. Zapraszam do zwiedzania. Proszę bardzo. Proszę się oczywiście częstować. Na stołach znajduje się catering i katalogi wystawy. Proszę śmiało zabierać, czytać i korzystać z tej wiedzy także w domu. Dziękuję serdecznie i życzę udanego wieczoru.

Oh!

0: LMFM?
1: LEM po naszemu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź słuchaj LMFM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosy dnes Severian Kosowski.

Pierwsze nasze radio. Lem FM.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę będę praszczał. To była audycja Trzy Świty. Jako ste dnes po wakacjach pierwszy raz mogli poczuć w Radiu Lem FM. To jest pierwszy dzień września i my do was wertamy z tymi naszymi programami. Także to i zaran będą Trzy Świty, zaran sreda, także to dumam, że Krakiu się do was wizwę. A w piątniciu będzie Demko Trochanowski z Warszawskiego studia. No ale jeszcze po drodze mamy czetwer i w czetwer też budu z wami. Ja, znaczy się studio w Wrocławiu. Okrem tego wszystkie inne programy, jakie se w Radiu Lem FM sud, taki to wertat na tot osinni czas. Tu poklasz to bez zmin, tak to bilsze możu rzeczy. Kraśnie wszystkich proszę, budte w jedno znamy i do striczy już nie odoła. Majte się szumni, dobranicz. Był z wami Seweryjan Kosowski.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkoweci, Lem Kiuski, Hołos w Twojej Chorze. Lem FM.

0: Ty máte žal za akciu Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo máte pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.